nam di nsekuru na wɔn nyinaa twitwa wɔn mfɛfoɔ nkontompo na nokorɛ deɛ wɔnka wɔn atorosɛm ka kokwa wɔn tɛkyerɛma so wɔdi abɔnefosɛm na wɔnu wɔn ho wɔtenabea wɔ nnaadaa ntɛm nnaadaa nti wɔmpɛ sɛ wɔhome Awurade asɛm nie enti sɛ Asafo Awurade sie nie hwɛ mɛnnane wɔn na masɔ wɔn mahwɛ na menyɛ dɛn me man babaa no ho wɔn tɛkyerɛma yɛ agyan a ɛkum nnipa nnaadaasɛm na ɛka wɔde wɔn ano ka asomdwoesɛm kyerɛ ɔyɔnko na wɔn mu deɛ wɔtetɛ no memɛtwe wɔn aso wɔ yei nti Awurade asɛm nie anaasɛ me kra ntɔ ɔman a wɔte sɛɛ no so werɛ mmepɔ no nti mɛtue osu ne abobɔ mu na ɛserɛ so adidibea no nti mɛto esu dwom ɛfiri sɛ ahye na obiara mfa hɔ na wɔnte mmoakuo ne bio ewiom nnomaa ne afieboa nyinaa atutu kɔ na mɛyɛ Yerusalem nkunkum aboɔ akuakuo ɛserɛ so kraman tenabea na madane Yuda nkuro amamfo a obiara nte hɔ hwan ne ɔbɛnyansafoɔ a ɔbɛte yei aseɛ na hwan ne deɛ Awurade ano akasa akyerɛ no a ɔbɛka ɛdeɛ nti na asase no asɛeɛ ahye sɛ ɛserɛ na obiara mfa soɔ na Awurade se ɛfiri sɛ wɔagya me mmara a mede me sii wɔn anim na wɔantie me na wɔannante mu ntira na wɔdii wɔn akomadenyɛ akyi ne Baalim akyi sɛdeɛ wɔn agyanom kyerɛɛ wɔn no enti sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn no sie nie hwɛ mede ɔnwono bɛma ɔman yi adi na mede nsuo a aburo wɔ mu ama wɔanom na mɛbɔ wɔn apete amanaman a wɔne wɔn agyanom nhunu wɔn da mu na mama afra di wɔn akyi akɔsi sɛ mɛwie wɔn sɛeɛ sɛ Asafo Awurade sie nie monnwene ho na momfrɛ mmaa a wɔnim sum mmra na monsoma ma wɔnkɔhyia mmaa nyansafoɔ na wɔmmra na wɔnyɛ ntɛm ntue yɛn ho su na yɛn ani mporopore nisuo na yɛn anisua tɛtɛ nsene nisuo na wɔte asu nka firi Sion sɛdeɛ yɛsi asɛe afa yɛni awu pii ɛfiri sɛ yɛgya asase no na wɔsunsum yɛn tenabea agu na mommaa montie Awurade asɛm na n'anum asɛm nkɔ mo aso mu na monkyerɛ mo mmammaa su na monkyerɛkyerɛ mo ho kwadwom na owu aforo afa yɛn mpoma mu aforo aba yɛn aban fɛfɛ mu sɛ ɛbɛtwa mmɔtafoa afiri mmorɔno so ne mmeranteɛ afiri mmɔntene so ka sɛ Awurade sie nie nnipa afunu bɛgugu hɔ sɛ mfuo so nwura dodoɔ sɛ awitwafoɔ akyiri afiafi na obiara mmoa no sɛ Awurade sie nie ma onyansafoɔ nhyehyɛ ne ho ne nyansa ho na ɔhoɔdenfoɔ nhyehyɛ ne ho n'ahoɔden ho na ɔdefoɔ nso nhyehyɛ ne ho n'adeɛ ho na yɛn ho mmom na ma deɛ ɔhyehyɛ ne ho no nhyehyɛ ne ho sɛ ɔnim de na wɔhome sɛ mene Awurade a ɔyɛ adɔyɛ na ɔbu atɛntenenee yɛ adetenenee asase soɔ na yei na ɛsɔ m'ani Awurade asɛm nie hwɛ na biriba Awurade na ɔseɛ a mɛba ma bɛtwe twetiatwafoɔ a wɔatena ase sɛ momonotofoɔ no nyinaa so Misraimfoɔ Yudafoɔ Edomfoɔ Amonfoɔ Moabfoɔ ne wɔn a wɔtete anwea pradada soɔ na wɔatwitwa wɔn nwi didi awufoɔ ni nyinaa ɛfiri sɛ amanaman yi nyinaa yɛ momonotofoɔ na Israel fie nyinaa yɛ akoma.

wɔyɛ ɔsɔfoɔ bi kunafoɔ, na wɔnkyerɛ me ɔman akronkronneɛ ne deɛ abuo so ntam nsonsonoeɛ, na wɔn mma nhunu deɛ ɛho wɔ fi ne deɛ ɛho teɛ ntam nsonsonoeɛ, na akameakame nsɛm nso, wɔn ara wɔnnyina hɔ mmu ho atɛn. Mʼatemmudeɛ so na wɔmmu atɛn, na wɔnhwɛ me mmara ahodoɔ ne mʼahyɛdeɛ, mʼafahyɛ nyinaa mu, na wɔnyɛ me home nna kronkron, na wɔnkɔ funu bi ho nkɔgu wɔn ho fi, gye agya ne ɛna ne ɔbabani ne ɔbabaa ne onuabarima ne onuabaa a ɔnya nyɛ ɔbarima deɛ ho, na wɔwɔ ho kwan sɛ wɔma wɔn ho kum, na wɔdwira ne ho wie a, wɔnkae ne nson ma no, na da a ɔrehyɛ ne kronkronbea akɔ emu fam abanya so akɔsom kronkronbea no, ɔmfa ne bɔne ho afɔdeɛ mmra, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na deɛ ɛbɛyɛ wɔn agyapadeɛ deɛ, mene wɔn agyapadeɛ, na momma wɔn kyɛfa bi wɔ Israel mu, mene wɔn kyɛfa. Aduane afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ no, wɔn ara na wɔnnie, na Israel mu ahyiradeɛ nyinaa ɛnyɛ wɔn deɛ. Na nneɛma nyinaa mu aba a ɛdi kan mfitiaseɛ no ne mmoa nyinaa mu mmasoɔ afɔdeɛ a moma soɔ nyinaa no ɛnyɛ asɔfoɔ ne dea. Na mo mmɔre mu deɛ ɛdi kan no, momfa ma ɔsɔfoɔ na nhyira mmra mo fie. Abɔfunu biara ne deɛ watete ne mu, nnomaa ne mmoa mu no,

Omaye mompae. Radi pa yabowa ni mu bio. Yabompae so obebie ni wo wasemu. Omaye ntiasie. Ye hu Yesu ani ni wusoro etume no.